0: Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič. 6. mesto.

Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem vaša vikend družba na Enki in naj danes se mečkam pogovarjamo o tem, kaj smo že kaj zafrknali v službi. Ker v Angliji so na enem radiju pomotoma razglasili smrt monarha. In sej ne vem, kaj zares lahko hujš od tega, no? Na nič 5, 1, 300, 300 mi javi, kaj si že ti vse zafrknul ali pa zafrkana, a se ti že kaj